Bravi trangolik sagina, hajnim rodom primitilirin. Vizu bide val, nas vi fal, jako lik vi kamen in belin.